0: di pace. Ringraziamo la nostra cara madre, poiché, come dice sempre, vuole portarci più vicino al suo figlio dilettissimo, il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Alabado sea Jesucristo. Esta noche otra vez estamos aquí reunidos esperando la visita de nuestra madre. Pedimos gentilmente apagar todo el teléfono, toda cámara, encender los corazones y unirnos esta noche al momento de comunión, agradecimiento para nuestra madre, la madre que siempre nos dice que nos lleva hacia el Señor Jesús. Es una noche de paz y esperamos que la Virgen nos pueda llevar con ella hacia Dios.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich w tym kolejnym naszym dniu i wieczoru modlitwy. Na początku proszę, aby wszyscy wyłączyli telefony, a wzięli w ręce różaniec. I ten to czas będzie czasem modlitwy, czekając na przyjście Panny Marii, aby nasze serca były napełnione wdzięcznością, radością, pokojem. Abyśmy byli gotowi na nowy początek, początek z Panną Marią, tak jak ona mówi, że wszystkich chce nas wieść do Jezusa.
3: Zaczmo se ustati i obnoviti našu vjeru.
4: U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Vjerovanje, vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, u Isusa Hrista, Sina njegova jedinoga, našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao na pakao treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desne Boga Oca Svemogućega, od onda

0: con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Riempici del tuo Spirito Santo, poiché la Madonna ci invita a glorificarti con tutto il cuore e ad amarti con tutto il cuore. Apri i nostri occhi, i nostri cuori, quindi, Signore, affinché possiamo vivere per te, glorificarti ed essere degni di contemplare la pienezza della tua gloria divina. Fa che tutto ciò che diciamo e facciamo rifletta lo splendore della tua gloria, perché desideriamo soltanto lodare il tuo santo nome per la tua infinita bontà. Ti amiamo, Gesù. Madonna, regina della pace.
1: Queridísima Madre, nuestra dulce Reina de la Paz, unidos en oración como tus hijos amados, nos reunimos ante ti, respondiendo una vez más a tu llamado con corazones alegres y abiertos en este sexto día de nuestra novena. Venimos a ti con mucho cariño y amor, buscando refugio en tu corazón maternal que siempre nos acoge y nos comprende. Madre bendita, tú amaste al Señor perfectamente. Intercede hoy por nosotros para que podamos amarlo como tú lo amaste. Mira nuestras vidas, nuestras familias y nuestro mundo. Donde hay ansiedad, trae tu calma. Donde haya guerra, trae la paz. Reúne hoy a todos los pueblos, Madre, para que todos podamos estar verdaderamente unidos en tu Hijo. Depositamos lo más profundo de nuestros corazones en tu corazón, confiando en que se lo presentarás a Jesús, el Príncipe de la Paz. Señor, escuchamos tus palabras en la Sagrada Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Llénanos de tu Espíritu Santo, pues la Virgen nos pide que te glorifiquemos con todo nuestro corazón y que te amemos con todo nuestro corazón. Abre nuestros ojos y nuestros corazones, Señor, para que vivamos para ti, te glorifiquemos y seamos dignos de contemplar la plenitud de tu gloria divina. Que todo lo que digamos y hagamos refleje el esplendor de tu gloria, porque deseamos únicamente alabar tu santo nombre por tu infinita bondad. Te amamos, Jesús. Nuestra Señora Reina de la Paz, ruega por nosotros.
2: Najdroższa Matko, nasza Słodka Królowo Pokoju, zjednoczeni w modlitwie jako Twoje kochające dzieci, gromadzimy się przed Tobą, odpowiadając po raz kolejny na Twoje wezwanie z radosnymi a otwartymi sercami w tym szóstym dniu naszej noweny. Przychodzimy do Ciebie z wielką czułością i miłością, szukając schronienia w Twoim matczynym sercu, które zawsze nas przyjmuje i rozumie. Błogosławiona Matko, Ty doskonale umiłowałaś Pana. Stawia się dziś za nami, abyśmy mogli kochać Go tak, jak Ty Go kochałaś. Spójrz na nasze życie, nasze rodziny i nasz świat. Tam, gdzie jest niepokój, przynieś swój pokój. Tam, gdzie jest wojna, przynieś pokój. Zjednoś dziś wszystkich ludzi, Matko, abyśmy wszyscy mogli być prawdziwie zjednoczeni z Twoim Synem. Powierzamy głębi naszych serc Twojemu sercu, ufając, że przedstawisz ją Jezusowi, częściu pokoju. Panie, słyszymy Twoje słowa zapisane w Piśmie Świętym. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Napełnij nas swoim Duchem Świętym, ponieważ Matka Boża prosi nas, abyśmy wielbili Cię całym sercem i kochali Cię całym sercem. Otwórz nasze oczy i serca, Panie, abyśmy żyli dla Ciebie, oddawali Ci chwałę i byli godni ujrzeć pełnię Twojej boskiej chwały. Niech wszystko, co mówimy i czynimy, odzwierciadła blask Twojej chwały, ponieważ pragniemy jedynie wysławiać Twoje święte imię za Twoją nieskończoną dobroć. Kochamy Cię, Jezu. Matko Boża, Królowo Pokoju, módl się za nas.
1: Teraz molimo slavno tajstvo krunice, prvo slavno tajstvo Isusovo uskrsnuće. Molimo za milost da prepoznamo Božju živu prisutnost i da mu se klanjamo. Gospa je rekla, klanjajte se mome sinu Isusu Kristu, jer on je jedini vaš mir i vaša radost. Pozivam vas da stavite Boga na prvo mjesto u svojim srcima, kako bi iz vaših srdaca potekla rijeka ljubavi prema svima.
3: Mario, nauči nas prepoznati živoga Isusa. Pomozi nam da mu se klanjamo s istim potpunim predanjem kao što ti činiš.
4: We will pray the glorious mysteries of Our Lady's Rosary. The first glorious mystery, the resurrection of our Lord. We pray for the grace to recognize God's living presence and to adore him. Our Lady said in one of her messages, adore my Son Jesus Christ, because he is your only peace and your joy. I call you to put God in the first place in your hearts, so that a river of love may flow from your hearts towards everyone. Dear Mother Mary, teach us to recognize the living Jesus. Help us to adore him with the same total surrender as you do.
5: Questa sera pregheremo i misteri gloriosi. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione. Preghiamo per la grazia di riconoscere la presenza viva di Dio e di adorarlo. Adorate mio figlio Gesù Cristo, perché egli è la vostra unica pace e gioia. Vi invito a mettere Dio al primo posto nei vostri cuori, affinché dai vostri cuori sgorghi un fiume d'amore verso tutti. Maria, insegnaci a riconoscere Gesù vivo. Aiutaci ad adorarlo con la stessa...

0: su alegría. Los invito a poner a Dios en el primer lugar de sus corazones, para que de sus corazones brote un río de amor hacia todos. María, enséñanos a reconocer a Jesús vivo. Ayúdanos a adorarlo con la misma entrega total.
1: Dzisiaj modlimy się chwalebną cześć Różańca, tajemnica pierwsza o zmartwychwstanie. Módlmy się o laskę rozpoznania żywej obecności Boga i oddawania Mu czci. Orędzie Matki Bożej, uwielbiajcie mojego Syna Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest waszym jedynym pokojem i waszą radością. Wzywam was, abyście Boga postawili na pierwszym miejscu w swoich sercach, aby z waszych serc popłynęła rzeka miłości ku wszystkim ludziom. Maryjo, naucz nas rozpoznawać żywego Jezusa. Pomóż nam oddawać Mu cześć z taką całkowitym oddaniem jak Ty.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kroz naš svakdanji daj nam danas, i nama i na naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
4: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.

0: drugom slavnom očajstvu razmatrat ćemo Isusovo zašašće na nebo. Molimo za čistu ljubav prema Gospodinu, kako bi naša duša uvijek čeznula za nebom. Gospa je rekla, Bog je mir i ljubav. Slavite Boga pjesmom ljubavi, kako bi Božja ljubav mogla rasti u vama iz dana u dan do svoje punine. Mario, ti si zadržala svoj pogled usreden u vječnost. Pomozi nam da uzdignemo svoje misli iznad zemaljskih briga i slavimo ga svojom nepromjenjivom ljubavlju.
1: Second glorious mystery, the ascension of our Lord. We pray for pure love for the Lord, so our souls always yearn for heaven. Our Lady said, God is peace and love. Glorify God with a hymn of love, so that God's love may be able to grow in you day by day to its fullness. Mary, you have kept your gaze anchored in eternity. Help us to lift our thoughts above earthly worries and praise Him with your unchanging love.
2: Nel secondo mistero glorioso contempliamo l'ascensione. Preghiamo per un amore puro per il Signore, affinché la nostra anima desideri sempre il paradiso. Messaggio. Dio è pace e amore. Glorificate Dio con un canto d'amore, affinché l'amore di Dio possa crescere in voi giorno dopo giorno, fino alla sua pienezza. Maria, tu hai mantenuto lo sguardo fisso sull'eternità. Aiutaci a sollevare i nostri pensieri al di sopra delle preoccupazioni terrene e a lodarlo con il tuo amore immutabile.
3: Nel secondo misterio glorioso contempliamo la ascensión. Oremos por un amor puro al Señor para que nuestras almas anhelen siempre el cielo. En su mensaje la Virgen nos ha dicho, Dios es paz y amor. Glorifiquen a Dios con un canto de amor, para que el amor de Dios pueda crecer en ustedes día tras día hasta su plenitud. María, mantuviste su mirada anclada en la eternidad. Ayúdanos a elevar nuestros pensamientos por encima de las preocupaciones terrenales y a alabarlo con tu amor inmutable.
4: Druga tajemnica, niebo wstąpienie. Módlmy się o czystą miłość do Pana, aby nasza dusza zawsze tęskniła za niebem. Z orędzia Matki Bożej.
5: Bóg jest pokojem i miłością. Uwielbiajcie Boga pieśnią miłości, aby Boża miłość mogła wzrastać w was z dnia na dzień aż do pełni. Maryjo, Ty miałaś wzrok utkwiony w wieczności. Pomóż nam znosić myśli ponad ziemskie troski i wielbić Go Twoją niezmienną miłością.
6: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
7: Kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
8: Sveta Mario, Majko Božja, pomoli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.

0: srećem slavnom otajstvu, razmatrat ćemo kako je Duh Sveti sišao nad Mariju i nad apostole. Molimo da Duh Sveti ispuni naša srca pravom ljubavlju i istinskom hvalom Bogu. Gospa je rekla, danas vas pozivam da se pomolite i otvorite Bogu kako bi Duh Sveti u vama i preko vas počeo činiti čudesa. Bog vas neizmjerno ljubi, dječice. Mario, pokaži nam kako se potpuno otvoriti Duhu Svetom, da naša svakodnevna molitva postane duboka i snažna poput tvoje.
1: The third joyful mystery, the descent of the Holy Spirit. We pray that the Holy Spirit fills our hearts with real love and true faith for God. Our Lady said, today I invite you to open yourselves to God by means of prayer, so that the Holy Spirit may begin to work miracles in you and through you. God loves you immensely, little children. Dear Mary, show us how to open our souls completely to the Holy Spirit, so that our daily prayer becomes as deep, as powerful, as glorious.
2: Nel terzo mistero glorioso contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Preghiamo affinché lo Spirito Santo riempa i nostri cuori di vero amore. Messaggio. Oggi vi invito ad aprirvi a Dio mediante la preghiera, affinché lo Spirito Santo inizi a compiere miracoli in voi e attraverso di voi. Dio vi ama immensamente, cari figli. Maria, mostraci come aprire completamente le nostre anime allo Spirito Santo, affinché la nostra preghiera quotidiana diventi profonda e potente come la tua.
0: Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Oremos para que el Espíritu Santo llene nuestros corazones de verdadero amor y auténtica alabanza a Dios. Hoy los invito a abrirse a Dios mediante la oración, para que el Espíritu Santo comience a obrar milagros en ustedes y por medio de ustedes. Dios los ama inmensamente, queridos hijos. María, muéstranos cómo abrir completamente nuestras almas al Espíritu Santo, para que nuestra oración diaria llegue a ser tan profunda y poderosa como la tuya.
3: Módlmy się, aby Duch Święty napełni nasze serca prawdziwą miłością i szczerym uwielbieniem Boga. Dziś zapraszam Was, abyście otworzyli się na Boga poprzez modlitwę, aby Duch Święty mógł zacząć czynić cuda Was i przez Was. Bóg Was nieskończenie miłuje, dzieci moje. Maryjo, pokaż nam, jak całkowicie otworzyć się na Ducha Świętego, aby nasza codzienna modlitwa stała się tak głęboka i mocna, jak Twoja.
4: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.
5: Chleb nasz svakodnevni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Sveta Maria, Majko Božja, molita nas grešnika, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Sveta Maria, Majko Božja, molita nas grešnika, sada i na času smrti naše.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb.

0: cuando nuestra madre ha llegado. Como siempre nuestra madre ha dicho, alabado sea Jesús. Y yo le he respondido, alabado sea Jesús y María por siempre. Así es como el encuentro de esta noche ha comenzado. Ella ha sonreído. Después de eso ha permanecido en silencio. Y durante ese momento le he recomendado a nuestra madre todas nuestras intenciones, todas las personas que están espiritualmente unidas a nosotros en la plegaria. Especialmente le he pedido por las personas que se encuentran enfermas. Y como siempre le he preguntado a nuestra madre, interceda ante su Hijo Jesús por la paz. Por la paz en nuestros corazones, por la paz en las familias, por la paz en el mundo entero. Nuestra madre ha extendido sus manos, nos ha mirado a todos nosotros y ha orado en su lenguaje maternal, el arameo, por mucho tiempo. Y nos ha dicho que en los próximos 3 días deberán ser dedicados a la oración, al agradecimiento y a la renuncia y el ayuno. Al agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado a través de ella. Ella nos ha bendecido a todos con el signo de la cruz y nos ha dicho que nos verá mañana a la misma hora y en el mismo lugar y ha partido al cielo.
1: Podczas objawienia, kiedy dziś wieczorem przyszła Matka Boża, jak zawsze powiedziała, niech będzie pochwalony Jezus. A my, jak zawsze, odpowiedzieliśmy, na wieki chwała Jezusowi i Maryi, na co Matka Boża uśmiechnęła się do nas i tak nasz wieczór, nasze spotkanie rozpoczęło się z uśmiechu. Potem Matka Boża pozostała w ciszy, a ja zaczęłam powierzać Matce Bożej wszystkie nasze intencje, wszystkich ludzi, którzy polecili się naszym modlitwom, oraz wszystkich tych, którzy duchowo łączą się z nami w modlitwie. W szczególny sposób modliłam się za chorych na duszy i na ciele. Także podczas objawienia prosiliśmy Matkę Bożą, aby wstawiała się za nas u swego Syna o pokój w naszych sercach, o pokój w naszych rodzinach i o pokój na całym świecie. Matka Boża wyciągnęła ręce, patrzyła na nas wszystkich i przez dłuższy czas modliła się na swoim aramejskim języku, a na końcu powiedziała, abyśmy te 3 następne dni przeżyli w modlitwie, dziękczynieniu i poście, aby te 3 dni były dniami modlitwy i wdzięczności Bogu za wszystko, co Bóg daje nam przez nią. Na zakończenie Matka Boża błogosławiła nas wszystkie znakiem krzyża i powiedziała, idźcie w pokoju, moje drogie dzieci. Powiedziano mi również, że zobaczymy się jutro o tej samej porze i w tym samym miejscu.